Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana,

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był tryb samolotowy, a za chwilę, już po tej krótkiej chwili oddechu, poleci Rent Free od Wakacji Zero. Dobrze, że jesteście z nami. O tej porze poranek lubi wejść bez pytania, ale z dobrą muzyką robi się od razu łagodniejszy. Yeah. 3 a.m. again. Whole lot of tenants up in here. None of y'all pay rent. None!

Band Free, a po tej chwili ciszej i szerzej popłynie Todo en Paz, żeby poranek wszedł spokojnie i bez pośpiechu. Dobrze, że jesteście. Razem nawet najwcześniejsza godzina robi się łagodniejsza.

Dzień dobry kochani, jest 8:05 i poranek już naprawdę się rozkręca. Dziś imieniny obchodzą m.in. Andrzeja, Wiktora i Danieli, więc jeśli macie kogoś blisko z tym imieniem, to jest dobry moment, żeby posłać ciepły gest. A my tutaj płyniemy dalej, spokojnie, razem z Wami, z muzyką i bez pośpiechu, dokładnie tak, jak lubi ten poranny czas.

To był Todo en Paz. A za chwilę usłyszycie Dane Flisak od Brzdenku Nadbrzeża. I to już będzie ten moment, kiedy poranek dostaje trochę więcej ruchu. Dobrze, że jesteście z nami tak wcześnie.

To był Dana Flisak, a za chwilę posłuchacie Live Your Life od Registers. I jeszcze jedna poranna myśl na drogę. Dziś w kalendarium przypada też rocznica urodzin Ursuli Schroeder-Feinen, niemieckiej śpiewaczki operowej. Poranek lubi takie małe ciekawostki między jednym utworem a drugim.

5 rano było 13,7 stopnia, a w Krakowie 15,2. Więc poranek ma dziś w sobie trochę świeżości po nocnym deszczu. Słuchamy razem w lekkim, pogodnym, południowym flow. A i przy takiej muzyce dobrze pamiętać, że dziś imieniny obchodzą Andrzeja, Wiktora i Danieli. Dobrze, że jesteście z nami. Tu naprawdę łatwiej wejść w dzień z dobrą energią.

To był Registers, Live Your Life, a za chwilę przytulimy się do Przytul Go od Karma dla Kota, bo ten poranek aż prosi się o trochę cieplejszy akcent. I właśnie za to lubię takie wejścia. Muzyka robi swoje, a my tylko delikatnie podajemy ją dalej.

to był Przytul go. A po chwili popłynie znowu Dama Flisak od Brzdęku Nadbrzeża. I tak to właśnie lubimy o tej porze. Najpierw miękko, potem z lekkim ruchem, żeby dzień nie stał w miejscu. Zostańcie z nami, bo poranek jeszcze ma nam sporo do zagrania.

To był Życie to chwila, a za chwilę wrócimy do Przytul go od Karma dla kota. I to będzie taki moment, kiedy poranek naprawdę robi się miękki i trochę bardziej swój. Zostańcie z nami, bo właśnie z takich chwil składa się dobre radio.

zostańcie z nami, bo za chwilę wróci dama Flisak od Brzdenku Nadbrzeża, a my płyniemy dalej tym porannym nurtem. Lekko, spokojnie i z muzyką, która po prostu dobrze robi na start dnia.

To był Przytul go, a przed nami Życie to chwila od Szlakiem gwiazd. I to jest chyba dobry tytuł na taki poranek, kiedy wszystko dzieje się trochę szybciej niż planowaliśmy. Zostańcie z nami, bo za chwilę znów wrócimy z kolejną porcją muzyki.

zostańcie z nami, bo po chwili wróci, przytul go, od karma dla kota. A my płyniemy dalej tym porannym nurtem, bez pośpiechu, z muzyką, która dobrze układa dzień.

To był Życie to chwila, a za chwilę wróci Przytul go od Karma dla kota. Zostańcie z nami, a jeśli macie ochotę, napiszcie, skąd nas słuchacie.

szlaki. Zostańcie z nami, bo za chwilę wróci Życie to chwila od Szlakiem Gwiazd. A to już taki moment poranka, kiedy muzyka nie tylko gra, ale i dobrze układa myśli na

gwiazdami ten poranek się nie boi, a my płyniemy dalej z Przytul go od Karma dla kota. Zostańcie z nami, bo to taki kawałek, który dobrze trzyma rytm dnia. I od razu

to był Przytul Go, a za chwilę Dama, Flisak od Brzdęku Nadbrzeża. I pięknie to się dziś układa, trochę ciepła, trochę ruchu i ten poranek robi się od razu bardziej swój.

To był Radio Synteza, a za chwilę wrócimy z Przytul Go od Karma dla Kota. I tak właśnie lubię te poranki. Z muzyką, która niesie dzień

To był Radio Synteza, a za chwilę wracamy z Przytul Go od Karma dla Kota. Zostańcie z nami, bo ten poranek jeszcze chwilę z nami pobędzie.

To był Radio Synteza, a za chwilę jeszcze chwilka z Przytulgo od Karma dla Kota. I przypominam, o 9:00 nasz FKOT, więc zostańcie z nami, bo zaraz będzie się działo.

To był przytul go od Karma dla kota, a za chwilę poranek od Dalekiej Fali. Taki miękki start dnia, dokładnie na spokojne rozruszanie myśli. Zostańcie z nami, bo o 9:00 mamy jeszcze EFKOT, więc poranek będzie miał swój mały punkt kulminacyjny.

To był poranek od dalekiej fali, a po nim popłynął tamte dni, też od dalekiej fali, miękko i trochę nostalgicznie, jak na takie wtorkowe przedpołudnie przystało. Zostańcie z nami, bo o 9:00 mamy Efkot, a potem dalej będziemy trzymać ten spokojny rytm.

0: masz czasu.
1: To były tamte dni od dalekiej fali, a za chwilę jeszcze jeden obrót od Ewa Orfe. Trochę więcej energii na drugą część poranka. I pamiętajcie, o 9:00 mamy FKOT, więc trzymajcie się blisko radia.

0: To był jeszcze jeden obrót od Ewa Orfe, a za chwilę niech będzie od Leniwe Poranki. Dokładnie taki spokojniejszy oddech przed kolejną częścią poranka. I przypominam, o 9:00 czeka nas Efkot, więc zostańcie z nami.
1: Nic się nie kończy.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć drodzy słuchacze. Witajcie w wtorek, 21 lipca. Tu Igor Gaduła.
2: I Piotr Fonia. Dzień zaczyna się pięknie, a my mamy dla Was przygotowany fajny, krótki odcinek tematyczny, czyli F-Kot.
1: Zgadza się. A na początek klasyczny suchar. Dlaczego komputer był zimny?
2: Nie mam pojęcia dlaczego.
1: Bo zostawił swoje okna otwarte.
2: A, właśnie. Ciekawe, co powiedziała widownia na to. Trochę słabe, ale w sumie nie można się nudzić.
1: No właśnie. A skoro już mowa o nudzie, co powiesz na to, że dzisiaj odbywają się imieniny Andrzeja, Wiktora i Danieli?
2: Imieniny to idealna okazja, żeby przygotować jakąś pyszną kolację. Myślisz, że Danieli chciałaby zjeść na przykład spaghetti?
1: Zdecydowanie. Spaghetti z sosem pomidorowym to klasyka. Lubisz takie dania?
2: Kto by nie lubił? A czy wiesz, że w roku 1822 dyktator Agustín de Iturbide koronował się na cesarza Meksyku? Takie historie też mogą być ciekawe.
1: Oj, niezłe. Warto znać kawałek historii. Teraz sprawdźmy pogodę. Wygląda na to, że w Warszawie mamy 14 stopni, w Krakowie jest cieplej, 16,2.
2: I w Gdańsku 15,7. Idealnie wakacyjna pogoda na spacer.
1: Dokładnie. Dziękujemy Wam za wspólny F-Kot. Zachęcamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: A teraz już przechodzimy do muzyki. Słuchajcie dalej Radia Synteza.

Tu na Radiosynteza płynie teraz Desiderata Hermana od Zonder. Miło, że jesteście z nami w ten poranek. Zostańcie jeszcze chwilę, a przed 10:00 spotkamy się z Efkotem.

To był Miłość od Rocket Science, a za chwilę Zostań od Karma dla Kota. Zostajemy jeszcze przy tym cieplejszym, spokojnym poranku. I pamiętajcie, przed 10:00 wrócimy z Ewkotem, więc zostańcie z nami.

Jest 29 po 9, a poranek idzie już w swoje spokojniejsze tony. Dziś w kalendarium zapisano, że 21 lipca 2009 zmarł John Dawson, amerykański wokalista i gitarzysta związany ze światem Grateful Dead. Zostańcie z nami, bo muzyka dalej płynie, a przed 10 wrócimy jeszcze z Efkotem.

Miło, że jesteście tu z nami o tej porze, kiedy poranek robi się już trochę spokojniejszy. Zostańcie jeszcze chwilę, bo po chwili wróci muzyka i będziemy dalej płynąć do FKOT-u.

to był Desiderata Hermana od Zonder. Zostańcie z nami, bo poranek w Radiu Synteza to właśnie takie spokojne, dobre granie i chwila oddechu między kolejnymi piosenkami.

To był Czerwone Jabłuszko od Standard, a za chwilę Jestem AI od A Sparrow. I tym numerem ładnie domkniemy ten poranny oddech. Zostańcie z nami przed 10.

to był Jestem AI od A. Sparrow, a my za moment zostajemy z Zostań od Karma dla Kota, więc będzie jeszcze trochę muzycznego ciepła na ten poranek. Zostańcie z nami.

0: że dotkniesz.
1: Dziś imieniny obchodzą Andrzeja, Wiktora i Danieli. Więc jeśli macie kogoś bliskiego o tych imionach, warto wysłać im ciepły uśmiech na start dnia. A u nas dalej płynie muzyka, miękko i bez pośpiechu. Dokładnie tak, jak lubi ten poranek.

To był Zostań od Karma dla Kota. Zostawiamy Was teraz z ciepłym, spokojnym porankiem i za moment popłynie poranek od daleka fala. Miłego odsłuchu, jesteście w dobrym miejscu.

To był poranek od daleka fala. A jeśli lubicie takie spokojne, jazzowe granie o poranku, to zostańcie z nami jeszcze chwilę. W Radiu Synteza dalej płynie muzyka, a my jedziemy bez pośpiechu.

jazz storia gra. O, Londor, Kubryk, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze, bydgoszcz.

To był poranek od daleka fala, a zaraz po nim zostajemy w spokojnym, jazzowym klimacie z Desideratą Hermana od Zonder. Więc jeśli macie ochotę trochę odetchnąć, to jesteście we właściwym miejscu. Zostańcie z nami.

0: się tłuczyć.
1: To był Kto wie gdzie od Brzdęk Nadbrzeża, a my zostajemy w tym łagodnym, porannym nastroju, bo za chwilę popłynie Desiderata Hermana od Zonder. A potem dalej będziemy trzymać spokojny rytm dnia.

Miło, że jesteście z nami o takiej porze. W Radiu Synteza płynie teraz spokojny poranek, dokładnie taki, który dobrze niesie dzień dalej. Zostańcie jeszcze chwilę, bo przed nami muzyka, która lubi iść bez pośpiechu.

miło, że jesteście z nami właśnie teraz. Zostajemy jeszcze chwilę w tym spokojnym, łagodnym nastroju, bo muzyka pięknie niesie ten poranek.

to był Zostań od Karma dla Kota. A po tej ciepłej chwili płynnie wrócimy do muzyki z Dama Flisak od Brzdęk Nadbrzeża. Więc zostańcie z nami jeszcze moment.

Co serca rozgrzewa. To był Zostań od Karma dla Kota. A my za chwilę wrócimy z jeszcze większą dawką spokojnej muzyki, bo to jest ten poranek, który lubi

jest teraz ten moment, kiedy muzyka robi miejsce na oddech i na chwilę uśmiechu. Miło, że jesteście z nami i zostańcie jeszcze chwilę.

To był Zostań od Karma dla kota. A zaraz po tym miękkim finiszu zostajemy w podobnym nastroju z Niech będzie od Leniwe poranki. Więc płyniemy dalej, razem, bez pośpiechu.

to był Niech będzie od Leniwe poranki. A zaraz po nim zostajemy jeszcze chwilę w refleksyjnym nastroju z Desideratą Ermana od Zonder. Dokładnie tak jak lubi ten spokojny poranek.

Jest taki poranek, kiedy wszystko układa się po cichu i bez pośpiechu, dokładnie jak ta muzyka. Zostańcie z nami, bo za kilka minut spotkamy się jeszcze raz na krótką, efkotową rozmowę.

Takie chwile lubimy najbardziej. Kiedy muzyka sama robi miejsce na oddech i na spokojną myśl. Za moment wracamy jeszcze na króciutko.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry kochani, witam serdecznie w Ewkocie Radia Synteza. To wtorek, 21 lipca, a my mamy dla Was sporo przyjemności.
2: Cześć, cześć! A wiecie, co dzisiaj obchodzimy? Imieniny Andrzeja, Wiktora i Danieli. Miałem dowcip na ten temat, ale chyba nie jest to dobry moment na żarty. Co?
1: Czemu nie? Imieniny to świetny temat na suchara. No to posłuchajcie. Dlaczego Andrzej zawsze jest spóźniony na swoje imieniny? Bo zawsze się cieszy, że go wszyscy pamiętają.
2: Klasyk. Może i ty będziesz spóźniony na własne imieniny, Igorze? A wiesz, że dzisiaj, w 1641 roku, zmarł Thomas Moon, ekonomista? Taki kawałek historii, prawda?
1: Oj, stary, smutne, ale prawdziwe. A wracając do teraźniejszości, pogodę mamy wyjątkowo przyjemną. W Warszawie 14,7 stopnia.
2: I mamy wiatr o prędkości 5 metrów na sekundę. A w Krakowie? Pewno lepiej, co?
1: O tak, w Krakowie jest 16,5 stopnia. Bez opadów, idealnie.
2: Słuchacze, dziękujemy, że byliście z nami w Ewkocie. Pamiętajcie, subskrybujcie nasz kanał na YouTube.
1: I do usłyszenia w kolejnych audycjach. Trzymajcie się ciepło, a teraz zapraszamy na muzykę.

Druga w nocy, kciuk już sam scrolluje. Czy to w ogóle dzień był dzisiaj? Twój czy

To był Kino od Static Lovers, a my płyniemy dalej już w spokojniejszym świetle poranka. Zostańcie jeszcze chwilę, zaraz zrobi się tu miejsce na kolejną muzyczną opowieść.

był Zonder i jego Desiderata. A my zostajemy jeszcze przy tym spokojnym, trochę zamyślonym nastroju. Za chwilę podamy wam dalej muzykę, więc nigdzie się nie wybierajcie.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Mamy wtorek, 21 lipca i z tej okazji życzymy Wam wspaniałego poranka.
2: Cześć, cześć. Właśnie, a słuchaj, Igor, czy Ty wiesz, co powiedział jeden programista do drugiego, kiedy rozwiązywali błąd?
1: Nie, co?
2: Mówi, że problem rozwiązał się automatycznie.
1: Ha, niezłe. To jak stary kawałek.
2: Dokładnie. A skoro już jesteśmy przy lipcu, to porozmawiajmy o wakacjach. Co myślisz?
1: Rewelacyjny pomysł. Wiesz, co ja uwielbiam w lipcu?
2: Co takiego?
1: Czas na grillowanie i długie wieczory przy ognisku.
2: No właśnie. A jak sądzą ludzie, co najlepiej grillować?
1: Słyszałem, że wieprzowina to król grilla, ale też warzywa są w modzie.
2: O tak, grillowane warzywa to hit. Teraz sprawdźmy, jaka jest pogoda.
1: W Warszawie jest 14,9 stopnia.
2: A w Krakowie, bo ja słyszałem z czatu, że ktoś pytał.
1: W Krakowie 16,5. Słonecznie.
2: To idealna pogoda na spacer. Mówiłeś, że fajnie byłoby zorganizować grilla ze słuchaczami.
1: Na pewno, chociaż to jeszcze w planach.
2: Dokładnie. Dziękujemy Wam za dzisiejszy F-Kod. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie.
1: Do usłyszenia, kochani. Mamy dla Was świetną muzykę.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu. Po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: dobrze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

To był Na Czas i jego Na Razie. A my zostajemy jeszcze chwilę przy tym spokojnym, porannym oddechu. Za moment damy Wam następny kawałek i pojedziemy dalej bez pośpiechu.

To był Leniwe Poranki i jego Niech Będzie, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, porannym nastroju. Za moment podamy Wam dalej muzykę, więc zostańcie z

Zasiadam, rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki, rapuję od rana.

To był Winylowe Ziomki i Tapczan. A my zostajemy jeszcze przez moment w tym lekkim, trochę przewrotnym klimacie. Za chwilę damy Wam następny numer i pojedziemy dalej bez pośpiechu.

To był Karma dla Kota i ich Zostań, a teraz już płynie nam dalej Sound Empire i Im Saying. Zostańcie z nami, bo ten poranek jeszcze nie powiedział ostatniego słowa.

To był Sound Empire i jego I'm Saying. A my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym spokojnym, porannym nurcie. Za moment podamy wam dalej muzykę, więc zostańcie z nami.

a teraz już Ace Sparrow i Barmanka. Więc poranek trzyma nas jeszcze w ruchu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Ace Sparrow i Barmanka, a my zostajemy jeszcze przy tym lekkim, rozmownym poranku. Za chwilę dorzucimy Wam następny kawałek, więc zostańcie z nami.

To był Ace Sparrow i historia barmanki, a my jeszcze chwilę zostajemy przy tej opowieści. Za moment wrócimy z kolejną muzyką, więc nie odchodźcie zbyt daleko.

Desiderata Hermana. Piękny, spokojny kawałek do posłuchania z bliska. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją

Desiderata Hermana. Piękny, spokojny kawałek do posłuchania z bliska. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki.

To był Sound Alcove i Dead Night in Nola, a my zostajemy jeszcze chwilę w tym nocnym, miękkim nastroju. Za moment wrócimy z kolejną muzyką, więc zostańcie z nami.

To był Metal Illness i The Crucible of Fire, a my trzymamy dalej ten ogień na antenie. Za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem, więc zostańcie z nami.

To był Sexto Sol i Vamos, a my już szykujemy się na chwilę, w której antena złapie oddech. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy do muzyki i dobrego rytmu dnia.

To były leniwe poranki i niech będzie. A my zostajemy jeszcze w tym ciepłym, lekkim nastroju. Za moment wracamy z kolejną porcją muzyki, więc nie uciekajcie nigdzie daleko.

To był Kremówki i Lubię, a my już powoli zbieramy się do kolejnego muzycznego kroku. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze sporo dobrego grania.

Za chwilę zostawiamy chwilę dla muzyki, a potem wrócimy z kolejnym wejściem. Zostańcie blisko radia, bo przed nami jeszcze trochę dobrego grania.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witajcie w naszym FKOT, czyli fajnym, krótkim odcinku tematycznym Radia Synteza. Dziś mamy wtorek, 21 lipca, godzina 11:45.
2: Cześć, jak miło, że jesteście z nami. Wiesz, Igor, dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Wiktor i Daniel.
1: A wiesz, że mógłbyś smacznie poświętować z takim dowcipem? Dlaczego nie możemy grać w karty w dżungli?
2: No czemu?
1: Bo tam są za dużo gepardów!
2: Haha, niezły suchar. No właśnie. Jak myślisz, obchodzi się dziś imieniny na przykład u gepardów?
1: To by była niezła zabawa, Piotr. Ale przechodząc do rzeczy, co sądzisz o wakacjach w lipcu?
2: Lipiec to najlepszy czas. Słońce, plaża, odpoczynek. A jak masz to w planach?
1: Myślę, że to świetny okres na leniuchowanie, a wiadomości z czatu mówią, że nasza słuchaczka z Krakowa ma spoko dzień.
2: Pozdrawiamy Iwet z Krakowa. Ale wracając do pogody. W Warszawie mamy 16 stopni i wiał lekki wiatr.
1: Tak, a w Krakowie nawet nieco cieplej, bo 16 i piątka wiatru. Dla tych, co w Gdańsku, jest 15 stopień i sporo opadów.
2: Aż się prosi, żeby wziąć parasolkę. Gdyby ktoś myślał o wyjściu, warto to rozważyć.
1: Dobra rada, Piotr. To co, na dzisiaj kończymy nasz FKOT.
2: Dzięki, że byliście z nami. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTubie i dołączcie do nas następnym razem.
1: Do usłyszenia. A teraz czas na muzykę. Radio

to były leniwe poranki i niech będzie. A my zostawiamy teraz antenie trochę ciszy i oddechu. Zostańcie z nami, bo wrócimy jeszcze przed kolejnym Ewkotem.

To był Dansenow i Och Och, a my zaraz dokładamy do tego jeszcze trochę muzycznego rozpędu. Zostańcie z nami, bo przed nami kolejne granie, które dobrze niesie ten letni dzień.

0: nasz.
1: To był Kremówki Lubię, a my już zostawiamy Wam jeszcze trochę muzycznego oddechu. Zostańcie blisko, bo zaraz znów wrócimy na antenę.

a my zostajemy jeszcze chwilę przy tej muzycznej fali i nie spuszczamy z anteny tempa. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy

to był Ace Sparrow i Misophonia, a my zostajemy jeszcze na tej miękkiej, rozkołysanej fali. Za chwilę wrócimy z kolejnym wejściem i dalej poprowadzimy ten letni dzień razem z Wami.

Za chwilę zostawiamy antenie jeszcze trochę przestrzeni i muzycznego oddechu. Zostańcie z nami, bo wrócimy zaraz z kolejnym wejściem.

Zostańcie z nami, bo o 13 wjedzie Efkot, a my już powoli zbieramy na niego antenowy oddech. Do usłyszenia za chwilę tu Radio Synteza.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry drodzy słuchacze Radia Synteza. Wtorek, 21 lipca, godzina 12:45, czas na F-kod.
2: No cześć, idealnie się wstrzeliliśmy. Imieniny obchodzą dziś Andrzej, Wiktor i Daniela.
1: A czy ty wiesz, co powie w kleszczach rybka na takie imieniny?
2: Nie słyszałem, co powie!
1: Ono powie: rybka prowadzi duet, a w nim każdy Daniel skakać może.
2: No dobra, niezły suchar. A wiesz, że dzisiaj mamy też trochę historii?
1: Pewnie. Dwa wieki temu zmarł szkocki poeta Robert Burns. Wyjątkowo utalentowany facet.
2: Dokładnie, a my to w sumie trochę poetyzujemy na antenie, nie?
1: Zdecydowanie. A wiesz, co jeszcze ciekawe? Dzisiaj, w roku 1950, urodził się Henryk Milcarz.
2: Kolejny ciekawy człowiek. Tak się zastanawiam, co słychać w Krakowie. Iweta nam dawała znać, że jest spoko.
1: Super. A pogoda w Krakowie to 16,6 stopnia, bez deszczu.
2: A w Warszawie jest 15,2, z delikatnym wiatrem, całkiem przyjemnie.
1: A w Gdańsku 16,2, z nieco większym deszczem.
2: No to trzymamy kciuki, żeby pewno deszczu było jak najmniej. Dzięki za ten wspólny F-kod.
1: Super, że byliśmy razem. Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału YouTube.
2: Tak jest, daje to energię do działania. A teraz zapraszamy do dalszego słuchania.

To był Sean Winylów i Radio Synteza, a my dziękujemy Wam za tę chwilę z muzyką. Zostańcie z nami, bo zaraz znów wrócimy na antenę.

Kle leci teraz Standard i Po co ci strach, a my dorzucimy wam na margines dnia małą historyczną ciekawostkę. 21 lipca 1905 roku urodził się Zygmunt Przybyłkiewicz, polski historyk, publicysta i dyplomata. Takie drobiazgi lubią przypominać, że dzień ma swoją pamięć, nawet jeśli płynie dalej

gra dla nas Hell House i Wow. A my łapiemy ten moment, kiedy muzyka sama niesie się po antenie. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami na dłużej i dajcie znać, co tam u was w tle gra dziś najlepiej.

to był Hell House i Wow, a my dorzucimy Wam jeszcze jedną małą kartkę z kalendarza. 21 lipca 1942 roku rozpoczęły się walki na szlaku Kokoda na Nowej Gwinei. Zaraz płynnie przechodzimy do dalszej muzyki, więc zostańcie z nami.

0: mały dom. No i lato w końcu z nami, prawda Piotrze? Czuć to w powietrzu, wszystko zwalnia.
1: Zgadza się Igor. I wiesz co? Muzyka też potrafi wprowadzać ten wakacyjny chill.
0: Tak, to prawda. W ciepłe dni wszystko wygląda inaczej. Muzyka dodaje radości, nawet na leniwym spacerze.
1: Dokładnie. Warto wtedy wybrać się na jakieś festiwale czy plenerowe imprezy. Mówi się, że muzyka łączy.
0: No właśnie. Każdy utwór to jak mała podróż do innego świata.
1: O tak. A najważniejsze, żeby mieć dobrą energię. Dobra muzyka potrafi wprowadzić w świetny nastrój.
0: Zgadzam się, Piotrze. Muzyka tworzy wspomnienia, które zostają z nami na lata.
1: Tak jak my, tutaj przy mikrofonie. Zrelaksowani, gotowi na więcej.
0: I na naszej stronie radio-synteza.pl czekają kolejne dźwięki.
1: Zostańcie z nami, a my muzykę puszczamy dalej.

to był Ace Sparrow i Talizman, historia skafandra, a my za moment oddamy antenę dalej muzyce. Zostańcie z nami, bo przed nami jeszcze spokojny kawałek dnia i chwila przed

To był Leniwe Poranki i Niech Będzie. A my trzymamy ten spokojny, letni rytm i zapraszamy Was do dalszego słuchania. Zostańcie z nami jeszcze chwilę.

To był Motion i Passed Away. A my spokojnie płyniemy dalej przez ten letni, radiowy poranek. Za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem, więc zostańcie z nami jeszcze na moment.

0: Czas na trochę refleksji, Piotrze. Poranne tempo w końcu się układa.
1: Zgadzam się, Igor. Coś w tym jest, że o poranku wszystko nabiera przyjemniejszego rytmu.
0: Dokładnie. Nasze myśli, nasze plany, wszystko zyskuje nową dynamikę.
1: I to jest piękne w radiu, prawda? Każdy może złapać ten sam dobry rytm.
0: Tak, możemy razem podążać w tym samym kierunku, mimo różnych...
1: To naprawdę cudowne uczucie, Igor. Muzyka płynie, a my razem z nią.
0: I najważniejsze, żeby dzielić się tym z naszymi słuchaczami.
1: Dokładnie. Cieszymy się, że jesteście z nami w tej podróży.
0: A to Radio Synteza jest dla nas wszystkich dostępne na każdym kroku.
1: Tak, radiosynteza.pl. Wracamy za chwilę z kolejnymi dźwiękami.

To był Wild Tech i Cut the Rope, a my trzymamy popołudniowy rytm i spokojnie płyniemy dalej. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

A był Motion i Passed Away. A my dorzucamy Wam jeszcze małą kartkę z kalendarium. 21 lipca 1998 urodził się Adrian Justinussen, farerski piłkarz. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z kolejną muzyczną chwilą.

To był Motion i Passed Away, a my już za moment wskakujemy w kolejną spokojną radiową chwilę. Zostańcie z nami, bo po drodze czeka nas jeszcze trochę muzyki.

0: To był Full Wypas i Andrzeju, a my spokojnie docieramy do kolejnego radiowego zakrętu. Zostańcie z nami, bo za chwilę wrócimy z następną porcją muzyki.
1: Nie denerwuj się. Like a blade in my

Zostańcie z nami, bo muzyka właśnie niesie to popołudnie dalej. Za chwilę wrócimy do Was z kolejnym antenowym wejściem.

to był Wild Tech i Cut the Rope, a my już szykujemy się na kolejny radiowy moment. Zostańcie z nami, bo za chwilę wracamy z następną porcją muzyki.

Miło, że jesteście z nami w to ciepłe lipcowe popołudnie. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wrócimy z kolejną porcją muzyki i potem zbliżymy się już do Efkotu o 14. This is

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witam serdecznie w wtorkowe popołudnie. Mamy 21 lipca 2026.
2: Cześć Igor, dzień dobry słuchacze. Tylko pamiętajcie, że jutro jest środa. Super czas na kolejny tydzień.
1: A jeśli mówimy o czasie, to powiem wam suchara. Dlaczego nie można ufać lekarzom? Bo zawsze będą próbować podnieść wam ciśnienie.
2: Czekaj. Czy to był dowcip, czy diagnoza?
1: Oba naraz, Piotrze. A tak na poważnie, mamy piękną pogodę, idealną na spacery.
2: Tak. A propos spacerów, wiesz co? W lipcu zawsze rośnie mi ochota na lody. Myślisz, że jest jakiś przepis na idealne lody w lecie?
1: Zdecydowanie. Mieszanka owoców i mleka to klasyka. A ty? Masz swoje ulubione smaki?
2: Oczywiście. Czekolada i malina to duet doskonały.
1: U mnie to kawa. A jak w Krakowie? Czerwony porcik w powietrzu?
2: Dzisiaj w Krakowie 18,4 z wiatrem. Przyjemnie, ale skarpetki na nogi się przydadzą.
1: W Warszawie mamy 15,4, czuć lato, ale i tak lubię jakiekolwiek słońce.
2: A teraz podziękujmy naszym słuchaczom. To był fajny, krótki odcinek tematyczny.
1: Dzięki, że z nami byliście. Zachęcamy do subskrybowania kanału YouTube Radia Synteza
2: i do słuchania naszej muzyki. Do usłyszenia. Radio

to był Horyzont i Pół drogi. A my zaraz przechodzimy do kolejnego muzycznego oddechu. Zostańcie z nami, bo za chwilę poleci coś, co pięknie rozrusza to popołudnie.

To był Mechanika i Rozpędzam się, a my zostajemy w tym radiowym biegu. Zostańcie z nami, bo przed 15 jeszcze się odezwiemy.

jest taki moment dnia, kiedy miasto zwalnia odrobinę. I dobrze jest po prostu posłuchać, jak płynie muzyka. Miło, że jesteście z nami. Zostańcie jeszcze chwilę, a my wrócimy do Was z kolejną porcją spokoju i dobrych dźwięków.

na antenie Sonder Desiderata Hermana, a my płynnie zostajemy przy spokojniejszym brzmieniu. Zostańcie z nami, bo po 15 jeszcze wrócimy z kolejnym.

to był Spawaliśmy z Teściem i całą noc, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tej popołudniowej muzyce. Za moment o 15:00 wjedzie Efkot, więc koniecznie zostańcie z nami.

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Dzień dobry wszystkim. Witamy w FCOD, wtorkowym wydaniu Radia Synteza. Mamy nadzieję, że miło spędzicie dzisiaj czas przy naszej muzyce.
2: Niech będzie spoko, Igor. Co dzisiaj na tapecie? Może jakiś śmieszek?
1: Spoko, mam kawałek. Dlaczego nie można zdradzić tajemnicy ogrodnikowi? Jego usta są zawsze pełne ziemi.
2: Ha! No właśnie, gorzej jak ze mną, bo micie ziemię w każdej rozmowie. Może zaproszę ogrodnika do studia?
1: Super pomysł. Kto wie, może ogrody to nowa moda, zwłaszcza latem. Co sądzisz o własnym ogródku?
2: Fajna sprawa. W ogóle lato to najlepszy czas na rozwijanie takich pasji. Wiesz, mam ciuchy do przesadzenia.
1: I to duże, kwieciste plany. Jakie kwiaty jesteś w stanie zabić?
2: Ależ przecież nie zabić, a upiększyć. Dobrze, to powiedzmy, że próbuję. A jak u ciebie? Co planujesz?
1: Ja raczej wolę, by ogród miał się sam. A jak z pogodą u nas? W Warszawie 16,5 stopnia.
2: A w Krakowie 18,1. Chociaż w Gdańsku mniej, 14,9.
1: No widzisz, każdy ma swoje temperatury. Dobrze, że w Krakowie jest lepiej.
2: Tak, w końcu nie trzeba się oparzać. Ale po co siedzieć w domu, gdy można ruszyć się na świeżym powietrzu?
1: Dokładnie, niech to czyta tylko w audiobookach. A więc dziękujemy za wspólne FCOD.
2: Tak, subskrybujcie nasz kanał YouTube, słuchajcie dalej, a my wracamy z muzyką. Radio

był standard i po co ci strach, a my płynnie dopływamy do kolejnego muzycznego momentu. Za chwilę wrócimy z Dama Flag.

Słuchamy właśnie The Space Between Us, a ten tytuł brzmi dziś jakoś wyjątkowo dobrze. Zostajemy przy tej muzycznej przestrzeni jeszcze chwilę.

zostajemy jeszcze chwilę w tej muzycznej przestrzeni. Miło, że jesteście z nami i do usłyszenia

To był SH 256 i The Space Between Us, a my płynnie przechodzimy dalej w ten wtorkowy, popołudniowy rytm. Za chwilę będzie tu jeszcze więcej dobrego grania.

standard i po co ci strach, a my zostajemy w tym muzycznym biegu jeszcze chwilę. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie.

Zostajemy jeszcze przez chwilę z Tonight, bo ten numer pięknie trzyma atmosferę. Jeśli macie ochotę, zostańcie z nami i dajcie znać na czacie, co u Was słychać.

przechodź spokojnie. To było nasze muzyczne przejście do Desiderata Ermana, a teraz już tylko spokojnie płyniemy dalej. Zostańcie z nami, bo za moment wrócimy z kolejną porcją dźwięków.

to był Zonder i Desiderata Ermana. A my zostajemy jeszcze na chwilę w tej spokojnej, refleksyjnej przestrzeni. Za moment dołączy do nas Kremówki i Lubię, więc będzie się działo dalej.

To był Kremówki i Lubię, a my zostajemy jeszcze przez chwilę w tym lekkim, przyjaznym klimacie. Jeśli macie ochotę, dajcie znać, co wam dziś gra w sercu.

To był Ecstasy i Tonight. A my płyniemy dalej w ten ciepły, wieczorny nastrój. Za moment dołączy do nas Dama Flisak od Brzdęk nad Brzeżem.

To był Ecstasy i Tonight, a zaraz potem wjedzie Dama, Flisak od Brzdęk Nadbrzeża. Zostańcie jeszcze chwilę z nami, bo ten wieczór

To był Brzdęk Nadbrzeża i Dama Flisak, a my zostajemy jeszcze chwilę przy muzyce, która lubi opowiadać bez słów. Za moment domknie nam się ten wieczorny oddech i popłyniemy dalej.

Dziś w kalendarium historia potrafi mrugnąć do nas tylko na chwilę. Tego dnia w 1922 zmarł Ahmed Dżemal, turecki generał pułkownik. A my za moment wrócimy do muzycznej opowieści, która już sama prowadzi nas dalej.

też trochę historii, a teraz znów wracamy do muzyki. Zostańcie z nami, bo to właśnie takie chwile lubią się tu najlepiej układać.

zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo o pewnej godzinie padnie F-kot i na moment zatrzyma muzyczny oddech. A teraz płynie dalej to, co lubimy najbardziej. Spokojnie, ciepło i bez pośpiechu.

To był Funky Boys i All My Love, a przed nami jeszcze chwila muzycznego oddechu. Zostańcie z nami, bo za moment zrobi się tu naprawdę radiowo.

Był Funky Boys i All My Love, a my płyniemy dalej w stronę kolejnej piosenki i pełnej godziny. Zostańcie z nami. Za chwilę zrobi się jeszcze bardziej radiowo.

Miło, że jesteście z nami w ten wtorkowy, popołudniowy czas. Za chwilę pełna godzina i F-Kod, więc nie odchodźcie daleko od głośników.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć kochani. Witajcie w wtorek. Piękne popołudnie 21 lipca 2026 roku. Mamy nadzieję, że u Was wszystko w porządku.
2: Cześć Igor, cześć wszystkim. Słuchaj, znałem kiedyś Andrzeja, co miał imieniny w lipcu i mówił, że najlepszą porą na odpoczynek to jest właśnie lato. No, a my dziś wspomnimy o Andrzejach, Wiktorach i Danielach.
1: Tak jest! No to pasuje opowiedzieć o tym, jak znalazłem suchara. Dlaczego nie można ufać atomom?
2: Nie wiem czemu.
1: Bo zawsze wszystko składają.
2: Piękne. Ale tak, jak wiesz, atomy to nie jedyny temat, którym można się bawić. Co powiesz na planowanie wakacji?
1: O, to brzmi rewelacyjnie. Pora roku sprzyja takim myślom. Widziałeś może jakieś ciekawe miejsca w Polsce?
2: Tak, myślałem o Tatrach. Tam podobno pięknie w lipcu. Wiesz co? Gdybym miał wybrać, to na pewno bym skoczył na Dolinę Kościeliską.
1: Też jestem za. A jak wygląda pogoda u nas? Bo w Tatrach to pewnie deszczowo, wiesz?
2: Pogoda w Warszawie jest taka, że mamy 15 stopni i 60, a w Krakowie 18. Także można się pokusić o spacer.
1: Serio? A w Gdańsku 16 i 70. Ale tam pada sporo. Ciekawe, co na to słuchacze.
2: No właśnie, a propos słuchaczy, pozdrawiamy Iwet z Krakowa i życzymy cudnego wieczoru wszystkim z czatu.
1: Dziękujemy, że byliście z nami w naszym F-kocie. Zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube.
2: Tak jest. A teraz przechodzimy do muzyki. To był Radia Synteza. Radio Synteza.

Słuchamy teraz Klub 24 i Lajkuj mnie. Tak lekko, z klubowym błyskiem i bez pośpiechu. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie. Lubimy być blisko Was w takim popołudniu.

To był Ace Sparrow i list do męża. Zostańcie jeszcze chwilę, bo za moment wracamy już z kolejnym wejściem i muzyką, która dobrze niesie ten popołudniowy czas.

to był Ace Sparrow i Radio Synteza, a my trzymamy dalej ten spokojny, ciepły rytm popołudnia. Zostańcie blisko, bo muzyka

Kończymy właśnie ten muzyczny moment. Zostawiamy Was z falą, która jeszcze chwilę poniesie dalej. A my za moment wrócimy z kolejnym wejściem, już spokojnie i bez pośpiechu.

0: To był Ace Sparrow i Maska. Zostajemy jeszcze chwilę przy tym popołudniowym rytmie, a za moment dołożymy Wam kolejną porcję muzyki.
1: Yo. Taśma się kręci, kurz na bitach. Zeta magnetyczna pamięta każdy przypał.

0: kończymy właśnie ten muzyczny fragment i zostawiamy Was z rytmem, który jeszcze chwilę niesie się po antenie. A za moment wrócimy z kolejną porcją dźwięków już tuż przed naszym popołudniowym punktem programu.
1: Wiesz, czy wychodzi z Wima? Nieważne, już nieważne.

Kończymy właśnie ten odcinek Muzycznej Fali i zostawiamy Was z dźwiękiem, który jeszcze chwilę będzie się niósł po antenie, a po chwili wrócimy z kolejnym wejściem już bliżej naszego

które znam. Ej, Sparrow śpiewa teraz dla nas o tobie, a my tylko lekko ściszamy świat pod tę piosenkę. Zostańcie jeszcze chwilę, napiszcie do nas, skąd słuchacie i po prostu dajcie się ponieść temu popołudniu.

o Tobie. Zostawiamy Wam jeszcze tę chwilę na wyciszenie, na oddech, na taki miękki środek popołudnia. Za moment wrócimy z kolejną muzyką, która popłynie już trochę spokojniej.

To jest ten moment, kiedy muzyka robi miejsce dla krótkiej historii z kalendarza. Dziś, 21 lipca, warto wspomnieć, że w roku 1943 zmarł Charlie Paddock, amerykański sprinter. A w roku 2025 odszedł P.S. Akutanandan, indyjski polityk. Zostajemy jednak przy naszym popołudniowym rytmie i słuchamy dalej.

To był Fearless Hearts i No Fear. Zostawiamy Was jeszcze z tym energicznym finiszem, a potem wrócimy już w spokojniejszym, bardziej miękkim nastroju. Zostańcie z nami.

To były Leniwe Poranki i Niech Będzie. Miło, że jesteście z nami w tym letnim, niespiesznym popołudniu. Napiszcie do nas, jak wam mija ten dzień, a my za chwilę wrócimy z kolejną porcją muzyki.

A skoro dziś imieniny obchodzą Andrzeja, Wiktora i Danieli, to przesyłamy Wam ciepłe życzenia prosto z naszej anteny. Niech ten dzień układa się Wam lekko, a wszystko co ważne znajdzie dziś dobry rytm. Zostańcie z nami jeszcze chwilę, bo muzyka prowadzi nas dalej bardzo naturalnie.

tego dnia w roku 1798 podczas wyprawy Napoleona do Egiptu w bitwie pod piramidami wojska francuskie pokonały armię Mameluków. Czasem historia lubi mieć w sobie rytm, zupełnie jak dobra piosenka. Mocny początek, wyraźny środek i moment, który zostaje na dłużej. My tymczasem płyniemy

To był standard i nie wszystko. Zostawiamy Wam jeszcze tę miękką, płynącą chwilę, a po niej wskakuje dla nas kolejny muzyczny oddech. Zostańcie blisko radia, bo zaraz znów zrobi się tu naprawdę przyjemnie.

Za chwilę wrócimy jeszcze na moment, a o pełnej godzinie wskoczy nasz F-kot, więc bądźcie blisko. To ten moment dnia, kiedy muzyka i rozmowa spotykają się w najlepszym rytmie. Zostańcie z nami.

To był Sound Alcove i That Night in Nola. Zostawiamy Wam jeszcze tę nocną, miękką aurę, a o pełnej godzinie spotkamy się z Efkotem. Bądźcie z nami, bo za moment robi się naprawdę radiowo.

Chess, Zodiac gra. Londor, Kubryk, kto wie gdzie. Thanos jak Chess swój rytm bierze. Bydgoszcz

0: wie gdzie.
1: To był Brzdęk Nadbrzeża i Kto wie gdzie. I dokładnie tak lubimy kończyć tę chwilę. Spokojnie, z oddechem i bez pośpiechu. Za moment wrócimy jeszcze mocniej, bo przed nami F.

0: się wydaje.
1: Kończymy właśnie tę spokojną, nocną chwilę i już za moment wrócimy z kolejnym muzycznym oddechem. Jeśli macie ochotę zostać z nami na dłużej, jesteśmy pod radio@synteza.pl. Za chwilę F-Kot, więc nie odchodźcie

To była piękna, spokojna chwila z Sonder i Desiderata Hermana. Zostawiamy Wam teraz trochę przestrzeni i miękkiej muzyki, a my wrócimy już przed samym F-kotem. Zostańcie blisko.

0: Polskie radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Witajcie, drodzy słuchacze. Cieszymy się, że jesteście z nami w ten piękny wtorek po południu. Już za chwilę zaczynamy nasz EFKOT.
2: Hej, hej. Tak, wtorek to świetny czas, żeby posłuchać dobrej muzyki i pogadać o ciekawostkach.
1: Słyszałem, że imieniny obchodzą dziś Andrzeja, Wiktora i Danieli. Co można powiedzieć o imiennej?
2: Chciałem tylko dodać, że są dwa zdania o Andrzeju. Andrzej to mężczyzna, który nigdy nie gubi się w tłumie, bo ma przynajmniej dwa Andrzeje na każdej imprezie. Co o tym sądzisz?
1: Strasznie suchy ten dowcip, ale śmieszny. Czasem to imię rzeczywiście może sporo załatwić.
2: No właśnie, imiona mają swoje moce. A skoro teraz mamy lipiec, to przypomnijmy, że to idealny okres na letnie przygody.
1: Dokładnie, kurczę, oj. We wakacje dzieje się naprawdę sporo. Gdzieś w Polsce na pewno jest jakaś festiwalowa atmosfera.
2: A na przykład w Krakowie jest teraz 18 stopni. To co? Zbierasz się na jakiś wyjazd?
1: Zdecydowanie. Fajnie byłoby pojechać na jakiś festiwal muzyczny. A co z pogodą? Jak w Warszawie?
2: W Warszawie trochę chłodniej, 15, prawie 16, ale przyjemne wietrzyki. Mówią, że popadało.
1: A w Gdańsku? Tam zdaje się też nie jest najgorzej.
2: O, w Gdańsku 16 stopni, nieco deszczu, klasyka nadmorskiego klimatu.
1: No tak, nad morzem zawsze jest trochę mokro, ale to też ma swój urok.
2: Dokładnie, kochani, dziękujemy, że byliście z nami w tym EFKOT-cie. Pamiętajcie, żeby subskrybować nasz kanał na YouTube, bo będzie się działo.
1: Do usłyszenia, muzyka wkrótce. Radio

To był Karma dla Kota i Zostań. Zostawiamy Wam ten ciepły, spokojny moment i po chwili wrócimy z kolejną porcją muzyki, a my już czuwamy przy antenie.

Kończymy właśnie ten wieczorny fragment i zostawiamy Wam jeszcze trochę muzycznej przestrzeni. Po chwili wrócimy znów z radiowym oddechem, a potem czeka nas Efkot o pełnej godzinie. Zostańcie z nami.

0: generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć, cześć, witam serdecznie w EFKOCie Radia Synteza. Mamy wtorek, 21 lipca, godzina 17:59. Czas na małą chwilę relaksu.
2: No właśnie, Igor, a jak na wtorek przystało, to może dowcip na rozgrzewkę. Słyszałeś, co mówi kalendarz do jabłka?
1: Chyba nie. Co?
2: Powiedz mi, czemu jabłko nigdy nie jest smutne, bo zawsze ma grill?
1: No dobra, muszę przyznać, że to klasyk. A skoro już mówimy o owocach, to jak stoją plany na lato?
2: Myślałem o jakimś wyjeździe nad morze. A ty? Żałoba po owocowych wakacjach?
1: Chyba wolę góry. W każdym razie dzisiaj imieniny obchodzą Andrzeja, Wiktora i Danieli. Wszystkiego najlepszego dla nich.
2: Zgadza się. A co do pogody, to w Krakowie mamy 18 stopni. Dość przyjemnie. A ty słyszałeś, co piszą na czacie?
1: Tak, Iwet z Krakowa mówi, że jest spoko. Myślę, że coś w tym jest.
2: Na pewno. A w Warszawie mamy 16 stopni, więc na spacer jak najbardziej.
1: Dokładnie, ale w Gdańsku trochę pada, bo 24 mm deszczu. Trochę dużo jak na lato.
2: Tak, to może być przeszkodą, ale z parasolem da się żyć.
1: Pewnie, że tak. No dobrze, czas nas goni, musimy się żegnać. Dziękujemy za wspólny EFKOT.
2: Dokładnie. Subskrybujcie nasz kanał na YouTube i do usłyszenia przy kolejnej audycji.
1: Do usłyszenia. A teraz muzyka.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

To był Registers i Life is a Tide. Zostawiamy Wam tę falę muzyki i za moment wrócimy z kolejną porcją antenowego ciepła. Zostańcie blisko.

Druga w nocy. Kciuk już sam scrolluje. Czyli to w ogóle dzień był dzisiaj?

No i dobrze, zostawiamy teraz tę muzyczną falę. Niech niesie się spokojnie przez wieczór. Miło, że jesteście z nami. Piszcie, jeśli macie ochotę odezwać się do radia.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

nie zasiadam. Rap to moje danie, śniadanie z bitami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana, to mój

Wstąpiłem na whisky. A my tylko cicho zostawiamy wam ten wieczorny klimat i pozwalamy muzyce płynąć dalej. Jeśli macie ochotę, odezwijcie się do nas na czacie. Zostańcie z nami.

0: Polskie Radio generowane przez sztuczną inteligencję.
1: Cześć wszystkim, witamy w kolejnej audycji F-Kod Radia Synteza. Dziś jest wtorek, 21 lipca, godzina 19:56.
2: Cześć, a dzisiaj imieniny obchodzą Andrzej, Wiktor i Daniela. Wszystkiego najlepszego dla solenizantów.
1: A wiecie, co jest świetne? Dlaczego nie można grać w chowanego w lesie?
2: No, czemu?
1: Bo dobre drzewa zawsze się ukrywają.
2: No proszę, klasyczny suchar. Dobre, dobre.
1: Słuchaj, pomyślałem, że lipiec to świetny czas na letnie owoce. Jakie są twoje ulubione?
2: Zdecydowanie truskawki. Ale nie pogardzę też czereśniami. A ty?
1: Ja za to uwielbiam borówki. Są takie soczyste i słodkie.
2: No i zdrowe. O, a jak tam pogoda? Co mówią na to meteorolodzy?
1: W Warszawie mamy teraz 16,6 stopnia. Trochę wiatru i lekkie opady.
2: W Krakowie lepiej, 18,4. A w Gdańsku nawet 16,1, ale pada.
1: Letnia aura bywa kapryśna. Może coś w tym jest.
2: Dzięki za wspólny F-Kod. To była przyjemność.
1: Nie zapomnijcie subskrybować naszego kanału na YouTube, żeby być na bieżąco.
2: I do usłyszenia za tydzień. Trzymajcie się cieplutko. Radio

To był Hell House i wow, zostawiamy Wam tę energię na wieczór i za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem. Piszcie do nas, jeśli macie ochotę.

to był Dystopia i Cebulowy. Zostawiamy Wam jeszcze ten wieczorny oddech, a za chwilę wrócimy z kolejną dawką muzyki. Miło, że jesteście z nami.

To był Standard i Echo Serca. Zostawiamy Wam ten miękki wieczorny puls, a my za chwilę wrócimy z kolejnym kawałkiem. Zostańcie

Może każdy z nas jest echem czegoś, co dopiero zabrzmi. Może cisza między nami to melodia, która wciąż wybiera dźwięki. Nie odpowiadaj, słuchaj.

To był SH256 i The Space Between Us. Zostawiamy Wam jeszcze ten nocny oddech muzyki i wrócimy za chwilę. Dzięki, że jesteście z radiem.

Arctic Lovers i Termion. Zostawiamy Wam tę nocną energię, a za chwilę wrócimy z kolejną piosenką. Piszcie do nas, jeśli jesteście przy odbiornikach.

0: wychodzi z Vima.
1: Gra dla nas szum winylów i Linux, a my zostawiamy Wam trochę nocnego spokoju i wracamy za chwilę. Miło, że jesteście z nami.

Čas zodiak gra. O, Londor, Kubrick, kto wie gdzie, ta noc jak jazz swój rytm bierze.

To był Infidavignon i Perdu. Zostawiamy Wam tę nocną chwilę ciszej w głowie i za moment wrócimy z kolejną muzyką. Dobrego słuchania.

słuchamy właśnie standard i tryb samolotowy, a my zostajemy z Wami jeszcze przez chwilę na tej nocnej fali. Napiszcie do nas, jeśli jesteście po drugiej stronie.

miasto zasypia, lecz nie śpi nikt. Każdy coś zgubił, każdy chce żyć. Światła w witrynach gasną co krok.

gra dla nas Rocket Science i miłość, a my zostajemy jeszcze na tej nocnej fali. Jeśli jesteście z nami, napiszcie coś do radia.

0: chcesz iść.
1: To był Ace Sparrow i Obca. Zostawiamy Wam tę nocną chwilę, a po niej wrócimy z kolejną piosenką. Jeśli macie ochotę, napiszcie do nas.

Gdzieś jest taki dzień, zwyczajny bez daty, gdy ostatni raz niósł mnie na barana tata. Nikt nie zrobił zdjęcia, nie było powodu, po prostu zsadził mnie i poszliśmy do domu.

0: zawsze.
1: Ale jest w tym też druga strona. Pierwszych razów nikt nie ogłasza tak samo. Może dzisiaj w sklepie, w bramy, w tramwaju zaczęło się coś, co zostanie.

Za nie zasiadam, rap to moje danie. Śniadanie z beatami, wersami się rozgrzewam. W mojej głowie muzyka, słowa niczym przysmaki. Rapuję od rana.